Moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Słuchasz?
1: Moje Radio 24.
0: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

0: Himmel jest widok. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.
2: Kolejny dzień już taki sam. Snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Pytanie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. 24.

0: do.
1: Now you do.
0: I can't let you in.

0: Achu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Biegnie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

Już po 11 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w Moje Radio 24.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie pod

przyjdziesz do mnie, ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie, kiedy trzeba pomogę, ale potem upodle cię znów. Lucy, ja już nie mogę.

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem ludzki.

0: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: novi Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: moje, Radio 24.
1: W kółko, ta sama melodia.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze?
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie Lasy Przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wodbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się 3 narody i 3 religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te 2 światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.
3: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie. Potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze, to dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to nie...
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Zagraj swoje pozdrowienia
3: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
5: Twój głos.
6: Twoja muzyka.
5: Moje Radio 24.
7: Moje Radio 24.
8: Słuchasz Moje Radio 24, minęła 21.

0: jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

tęsknota, może trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie Keep Calm and Sing Anyway. Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
6: Radio 24. 24.

0: Gdzie uciekacie z tyłu? Wracać na miejsca. Co to, jak to będzie wyglądać?
1: To jest
2: rok.
1: Rok, godzina. Moje Radio 24.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

Chciałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?